dostępne na całym świecie za darmo przez stronę internetową www.naturadio.net przez jedno R, także po polsku.